0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
2: Reklama.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
6: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradą. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
8: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
7: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie Virginia. Uniwersytet tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
9: No robi wrażenie.
10: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
11: Tak.
7: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10, na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Korzystajcie z tego dnia i z tego poranka. Poranek jest ciepły, 21 stopni na termometrze. Temperatura będzie dzisiaj zdecydowanie wyższa, tak w okolicach 28-29 stopni. Na razie lazurowe niebo nad nami, ale synoptycy zapowiadają już pogorszenie pogody, tak po południu zaczną do nas napływać chmury, a od poniedziałku deszczowo, i to mocno deszczowo, poniedziałek, wtorek, środa deszczowe, więc niedziela jeszcze ze słońcem i cieszmy się tym dniem.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 8:05. Moje pytanie na dzisiaj jest takie, jakie są wasze wakacje, urlopy sportowe? Zabieracie na urlop rower, rakiety do tenisa, piłkę. Jak to jest z wami? Czy po prostu leżaczek, słońce i woda? Grupa Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me. Grażyna Bońmowska-Gajda.

Zaraz potem przynaglał uczniów, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przeprawili się na drugi brzeg, a sam żegnał się z ludźmi. Gdy się z nimi pożegnał, wszedł na wzgórze, aby się modlić. Dawno już zapadł wieczór, a on przebywał tam w samotności. Łódź tymczasem odpłynęła już daleko od brzegu, choć fale mocno nią rzucały, bo szła pod wiatr. Tuż przed świtem Jezus zbliżył się do nich, idąc po falach. Uczniowie zobaczyli, że idzie po wodzie. Przerazili się i zaczęli krzyczeć: to zjawa! Ale Jezus odezwał się do nich: uspokójcie się, to ja. Nie macie się czego obawiać.

Te słowa opisują nam zarówno Chrystusa, jak i Jego uczniów. Z jednej strony widzimy moc i dobroć Pana Jezusa, a z drugiej mieszaninę niewiary i niedowiarstwa, które są obecne w Jego uczniach. Mateusz opisuje Jezusa chodzącego po morzu tak, jakby było ono suchym lądem. Te same fale, które miotały łodzią Jego uczniów, były tak posłuszne Bożemu Synowi, że stały się solidną nawierzchnią dla Jego stóp. Delikatna powierzchnia wody, która mogła być przemieszczana najlżejszym podmuchem wiatru, staje się tak twarda, że mogą po niej stąpać nogi Odkupiciela. Dla naszych ograniczonych ludzkich umysłów to wydarzenie jest nie do ogarnięcia. Obraz przedstawiający nogi człowieka chodzącego po wodzie może być doskonałym symbolem tego, co najbardziej niemożliwe. Naukowcy powiedzą, że jest to fizyczną niemożliwością. Dla nas jest wystarczającym stwierdzenie Pisma, że tak się stało. Dla Stwórcy mórz i oceanów chodzenie po jednym z nich było dziecinnie prostym zadaniem. Jest w tym fakcie zawarta pociecha. Każda część stworzonego świata jest poddana kontroli Jezusa. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Stworzenie nie może działać bez Jego zezwolenia. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Często jesteśmy gotowi wołać razem z Jonaszem. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Nie zapominajmy jednak, że są to Jego głębiny i Jego fale. Bądźmy cierpliwi, a zobaczymy Jezusa idącego do nas po falach rozszalałego żywiołu, jakim niekiedy jest nasze życie.

Jezus odezwał się do nich: uspokójcie się, to ja. Nie macie się czego obawiać. Wtedy Piotr zawołał: jeśli to ty, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wtedy Piotr wyskoczył z łodzi, zaczął stawiać kroki na powierzchni wody i zbliżył się do Jezusa. Wtem poczuł siłę wiatru, przeraził się, zaczął tonąć i krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: ach ty niedowiarku, czemu zwątpiłeś? Gdy już weszli do łodzi, wiatr ucichł, a ci, co w niej siedzieli, skłonili przed nim głowy i wyznali: ty naprawdę jesteś Synem Boga. Dopłynęli do drugiego brzegu jeziora Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy poznali go i roznieśli wieść po całej okolicy. Przyniesiono więc do niego wszystkich chorych. Prosili go, żeby mogli choć dotknąć jego płaszcza. I wszyscy, którzy go dotknęli, odzyskali zdrowie.

Teraz zechciejmy przypatrzeć się uczniom, szczególnie jednemu z nich, Piotrowi. Piotr jest tutaj w sytuacji nadzwyczaj interesującej. Dopiero przed kilkoma godzinami swoimi własnymi rękoma roznosił głodnym tłumom cudownie rozmnożony chleb. A teraz na własne oczy widzi mistrza kroczącego po falach i jednocześnie czuje, jak pod jego stopami twardnieje niespokojne morze. Widzi cud, ma dowód potwierdzający moc i dobroć Jezusa. Ma jego wezwanie. I wtedy, gdy jest już tak blisko na wyciągnięcie ręki, zaczyna wątpić, że do niego dojdzie. Warto sobie uświadomić, że zaczyna tonąć wtedy, gdy potęguje się jego wątpliwość i że znajdzie się powtórnie na powierzchni, kiedy na jego ustach pojawi się słowo ufności. Jest wiele podobieństw między nami a Piotrem. Postarajmy się zobaczyć przynajmniej niektóre z nich. To zdarzenie mówi, że podobnie jak Piotr, znajdujemy się na morzu życia, zagrożeni burzami i wiatrami problemów. I chociaż codziennie mamy tyle dowodów Bożego istnienia, Bożej dobroci, jednak i my nierzadko wątpimy. Pytamy, czy czasem Bóg nie jest jedynie wytworem naszej fantazji. Pytamy, czy naprawdę do Niego dojdziemy. To wydarzenie przypomina, że bez wiary w obecność Chrystusa, bez ufności w Jego dobroć i potęgę, nigdzie nie dojdziemy. I chociaż w Bożym Słowie będziemy Go mieli na wyciągnięcie ręki, bez wiary w Niego i bez zaufania, będziemy mogli dość łatwo zaginąć. Ten epizod może nam powiedzieć jeszcze coś więcej. Chrystus zawsze wyciągnie pomocną dłoń, kiedy z powodu słabości naszej wiary znajdziemy się pod powierzchnią, wpadniemy w grzech. Nie zapominajmy na czas zawołać: Panie, ratuj nas. Dlaczego Piotr i my sami dostajemy się w duchowym życiu pod wodę problemów? Dlatego, że z przerażeniem patrzymy na morze cierpienia i problemów, że myślimy w strachu o sobie i w ten sposób tracimy sprzed oczu Chrystusa. W tym tkwi niebezpieczeństwo. Jednak pomimo złych i niebezpiecznych okoliczności możemy dostać się do Chrystusa wtedy, gdy zwrócimy się do Niego w bezgranicznej ufności w Jego moc i Jego dobroć. Jeśli nie jesteś jeszcze o tym całkowicie przekonany, najwyższy czas, byś zawołał: Panie, ratuj mnie.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

By Ale Ferben. Światowy Dzień Rollercoastera to właśnie dzisiaj, 16 sierpnia. Tak, taką datę mamy. Ta data upamiętnia dzień, w którym Edwin Prescott w 1898 roku uzyskał patent na projekt kolejki górskiej z pionową pętlą. A samo święto stało się popularne dzięki fanom i parkom rozrywki w Polsce. Popularyzuje je między innymi Energylandia. Jak Polska wygląda na rollercoasterowej mapie? No cóż, w tej Energylandii w Zatorze działa Zadra, największy na świecie drewniany rollercoaster o wysokości ponad 63 metrów. W tym samym parku znajduje się Hyperion, też mega coaster. Największy w Europie, czytam, chociaż chyba w Hiszpanii są większe. Trasa liczy 1450 metrów. Pierwszy w Polsce roller coaster powstał w 1978 roku. Pewnie byliście, widzieliście, korzystaliście z tej słynnej Zadry i Hyperiona, chociaż niektórzy mówią, że przeciążenia są takie, że kręgosłup siada po prostu mocno, to wszystko odczuwa.

0: mrozu nie ma miejsca, jak dom podpisujemy się pod tym tekstem, zwłaszcza, że padają tam słowa, kiedy mieszka w nim miłość. To co w naszym kalendarzu? Kto dzisiaj świętuje urodziny? Madonna dzisiaj kończy 68 lat. No jest w doskonałej formie. Przyjechała do Nowego Jorku z kieszenią prawie pustą, głową pełną ambicji. Spała kątem, łapała dorywcze prace. No i próbowała przebić się w świecie, który nie zawsze bywa łaskawy i nie rozpieszcza. No a dzisiaj jej piosenki zna każde, a sceniczne wcielenia stały się takim stałym, weszły do pop kultury. Dziś Madonna to ikona pop kultury. I jeszcze do tej postaci wrócimy przy okazji historii pewnej piosenki, więc w ten sposób uczcimy dzisiaj urodziny Madonny, a jak ona będzie je celebrować? Na razie cicho w tej sprawie.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

bryska i obca. A propos, jak to się dobrze złożyło, bo będziemy mówić o kobiecie, która czuła się obca. Wczoraj w wieku 92 lat zmarła znakomita artystka Joanna Rawik. Mariusz Szczygieł tak o niej napisał. Miała niski, głęboki głos, charyzmę, piękne przedniojęzykowe ło. W latach 60. stała się prawdziwą gwiazdą polskiej piosenki. Pseudonim Rawik przyjęła pod wrażeniem

Głosu, śpiewała po polsku i mówiła po polsku z niebywałą starannością. Mówiła tak jakby tym, co i w jaki sposób mówi, tworzyła pomnik polszczyźnie. Tyle Mariusz Szczygieł. A pamiętacie jej piosenki? Nie chodź tą ulicą, nagroda w Opolu. Po co nam to było? Romantyczność? No to może taka króciuteńka próbka dla przypomnienia.

0: to było.
1: Joanna Rawik, to taka krótka wycieczka w przeszłość. Po co nam to było? Nie żyje, miała 92 lata.
2: Kultura w niedzielę.

0: Dawid Kwiatkowski za rękę. Niespełna 5 minut do 9 o 9 wiadomości, a wiadomości zaczniemy od dramatycznych doniesień dotyczących wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 Polaków, a 20 jest rannych. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Sylwia Grzeszczak, słowa na K, za chwilę wiadomości i więcej informacji na temat wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł, zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
8: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
7: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słoneczny poranek, 23 stopnie na termometrze, ale w późniejszych godzinach te temperatury mają być wyższe, około 30 stopni będą wskazywać termometry. Zapowiedzi synoptyków są następujące. Najbliższe godziny przyniosą duże zawirowania w pogodzie. Jeszcze mamy ostatnie powiewy bardzo wysokich temperatur. W niektórych rejonach u nas do 30, a w niektórych rejonach powyżej 30. Ale już w nocy mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewami. W związku z tym są ostrzeżenia drugiego stopnia przed taką dynamiczną aurą. dla województw lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, części podlaskiego i mazowieckiego, a także dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Więc bądźmy przygotowani na taką dynamiczną aurę, która jest w ostatnich dniach normalnością.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:04, Kultura w niedzielę, Grażyna Bylimowska-Gajda. Dzień dobry, grupa Queen na początek i Radio Gaga. To jak to jest z tymi wakacjami i urlopem? Zalegacie na leżaczkach nad wodą, czy zabieracie ze sobą rowery, piłki, rakiety do tenisa i spędzacie ten urlop czy wakacje czynnie? Krystyna napisała: jadę, a potem dużo, dużo chodzę i zwiedzam. No to pozdrawiamy Krystynę. Dorota zdecydowanie aktywnie jeżdżę koleją, zabranie roweru odpada, ale często biorę ze sobą kijki do Nordic Walkingu, na miejscu wypożyczam rower i jeżdżę po okolicy, dużo spaceruję. No to słuchajcie, czekam na kolejne relacje, dajcie relacje, jak spędzacie dzisiaj niedzielę i urlop, jeśli go macie, albo wakacje, dzieciaki mają wakacje, no i jeszcze mogą się pocieszyć.

0: Oj, no i znalazłam. 16 minut po 9, a my podsumujmy, a właściwie to przenieśmy się do tych wydarzeń, które rozgrywały się wczoraj. Weekend w Sochaczewie. Zawisza Czarny przyjechał po raz kolejny, po raz 16 do Sochaczewa. Pozostałości naszego zamku stały się tłem scenograficznym dla fabularyzowanych scen z życia dworu mazowieckiego księcia Siemowita IV. No i tak to wczoraj przenieśliśmy się do dawnego Sochaczewa, gdy miasto nawiedzał słynny Zawisza Czarny z Garbowa. Na wzgórzu zamkowym była Jowita Leszczyńska i rozmawiała z pomysłodawcą tego wydarzenia, Łukaszem Popowskim.
1: Już po raz 16 spotykamy się na wzgórzu zamkowym po to, żeby uczcić tutaj przyjazd Zawiszy nad Bzurę właśnie. Z nami jest pan Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek. To jest takie pana dziecko właściwie ta cała impreza.
2: No tak, ale to, że oczywiście jestem prezesem, założycielem tego stowarzyszenia, inicjatorem wielu działań, to oczywiście nie oznacza, że tylko ja wymyślam, bo wymyślamy wszyscy. I gdyby nie ludzie, członkowie stowarzyszenia, ludzie, którzy z nami współpracują, cały tłum ludzi, można powiedzieć, to tej imprezy by po prostu nie było. No i oczywiście szacowni sponsorzy, którzy wspierają nas i dzięki czemu, no wiadomo, że nieraz o pieniądzach nie wypada mówić, ale no gdyby nie te pieniądze, to byśmy tej imprezy nie byli w stanie zorganizować.
1: 16 lat, 16 edycji, wyobrażał pan sobie, organizując po raz pierwszy to wydarzenie, że to zajdzie tak daleko?
2: Nie wyobrażałem sobie, ale chciałem, żeby tak było. Nasze działania zawsze koncentrowały się wokół tej budowli, na której się znajdujemy, czyli ruin zamku Książąt Mazowieckich. Kiedy zaczynaliśmy 20 lat temu, w 2005, potem w 2006 roku, kiedy powołane zostało do życia Stowarzyszenie Nasz Zamek, którego miałem być przyjemność założycielem, no to pragnęliśmy zmienić sytuację tego obiektu. I już wtedy w 2007 roku, czyli jeszcze wiele lat przed inwestycją w 2013 roku, już robiliśmy pierwsze wydarzenie o charakterze rycerskim z Księstwem Drakonii, z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. I przed Zawiszą trzy takie wydarzenia zrobiliśmy. Więc w sumie właściwie praktycznie od 2007 roku, czyli 19 lat, z jednym rokiem tylko bez wydarzenia robimy co roku wydarzenie o charakterze takiego pikniku rycerskiego, historycznego, popularyzującego historię Sochaczewa, ziemi sochaczewskiej na zamku albo w najbliższym otoczeniu wzgórza zamkowego. Także kto mógł podejrzewać, że tyle czasu nam się to będzie udawało, ale no chcielibyśmy kontynuować. Też liczymy, że kolejne prace konserwatorskie tu na wzgórzu zamkowym pozwolą jeszcze przywrócić więcej tej historycznej budowli tu sochaczewianom, tak aby takich wydarzeń mogło być tu więcej i aby ten zamek jeszcze bardziej żył niż żyje obecnie.
0: To jeszcze na wzgórze zamkowe powrócimy dzisiaj, bo przecież nie tylko rycerze pojawili się na wzgórzu.

0: śledzimy oczywiście wydarzenia weekendowe, ale tak na marginesie przypomnę, że dzisiaj imieniny Rocha, Diomedesa, Stefana, Wawrzyńca, Ambrożego, Ciechosława. No właśnie, tak się zastanawiam, znacie jakiegoś Rocha albo Wawrzyńca? Nie znam. Jeśli są wśród naszych słuchaczy, to pozdrawiamy gorąco. Najlepsze życzenia imieninowe, a także urodzinowe. Jeszcze tylko dodam, że dzień jest coraz krótszy. Już o 2 godziny i 8 minut, niestety.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Od Brian Adams w Radiu Sochaczew, a my ponownie wracamy na Wzgórze Zamkowe. Tam wczoraj po raz 16 gościł Zawisza Czarny, a Jowita Leszczyńska wypatrzyła również koła gospodyń wiejskich, które jakieś niezwykłe jadło proponowały. Tylko posłuchajmy.
1: Jesteśmy dzisiaj na wydarzeniu Zawisza Czarny nad Bzurą. No i z nami jest kto?
2: Corleone Colonia, Corneline.
3: Jesteśmy tutaj, by promować zdrową żywność, no i nasze lokalne produkty.
1: Corleone, takie ciekawe koło, od dawna istniejecie?
4: Jesteśmy świeżym kołem, a podwójna nazwa jest ze względu na zrzeszone dwie wioski. Trzy właściwie, ale nazwa jest z dwóch, czyli Corneline i Colonia. Dlatego jest Corleone, taka może zawiła nazwa, ale wydaje mi się, że dosyć sympatyczna. Może przebijemy się.
5: Jak ustaliliśmy na zebraniu takim wspólnym, ustaliliśmy, że taka nazwa nam będzie pasować i wszyscy członkowie wyrazili zgodę.
1: Dzisiaj promujecie zdrową żywność, czyli co tu macie ciekawego na swoim stanowisku?
2: Mamy kaszę ze spyrką, czyli taki prawie średniowieczny przysmak. Mamy chłopskie jadło, czyli ziemniaki z omastą, z cebulą, no pysznościowe. Mamy bigos staropolski, kapuśniaczek, czyli kwaśną polewkę. No i mamy szarpaną wieprzowinkę w bułce. Średniowieczny hamburger.
1: Co to jest ta spyrka?
4: Spyrka ze staropolskiego jest to skwarka. Czyli jest to wędzony boczek smażony, wytapiany na zasadzie skwarki, prawda? No, a biorąc to ze średniowiecza, spyrka.
1: Myślę, że to takie fajne miejsce na promocję. Jesteście dzisiaj tutaj w ruinach średniowiecznego zamku. Przyjemnie wam?
5: Bardzo. I mamy się spotkać, następna nasza impreza, która będzie, to będzie powiatowe dożynki. I tam też będziemy swoje dania serwować.
1: Dużo was jest w kole?
3: Na tą chwilę jest nas koło 50.
0: O, to silne koło. A mając taką nazwę Corleone, która kojarzy nam się nieodmiennie nie z Cornelinem, tylko z Vito Corleone, z ojcem chrzestnym, z Marlonem Brando, na pewno przebiją się do takiej publicznej wiadomości. Nie wątpimy, a te potrawy, które wymienione zostały tutaj, no, niezwykłe.
6: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: A jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to już podpowiadam. Kino letnie w Suchodole, gmina Iłów, godzina 21. Seans Był sobie pies to wydarzenia w ramach budżetu obywatelskiego, powiatowego budżetu obywatelskiego, no to zabieracie ze sobą rodzinę i zmierzacie do miejscowości Suchodół. Wielu wrażeń życzę.
1: Autopromocja. Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Historia jednej piosenki.
1: Jaką piosenkę wybrałam dziś dla was? Baśka zespołu Wilki, jeden z tych przebojów, które na początku lat 2000 znała cała Polska. Lekkość, humor, idealna piosenka na wakacje, i ta piosenka trochę zmieniła historię zespołu i jego relacje

krótka piosenka do wspólnego śpiewania i opowieść o pamięci i emocjach, które ciągle są w nas. Wilki i Baśka.

Wszystko się zgadza, to późny sierpień, a dokładnie 16 sierpnia, ale jeszcze trochę wakacji nam zostało i lata też. Forever Young i Alphaville. 6 minut do 10.

0: Forever Young za 3 minuty 10 wiadomości, a w wiadomościach powrócimy do dramatycznych wydarzeń, które dziś w nocy rozegrały się na Węgrzech. Tam w wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Jakie są okoliczności tego zdarzenia? Więcej szczegółów w wiadomościach o 10.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami.
1: Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Dwanaście osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
8: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
7: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również 2 znajdujące się w pobliżu budynki.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Temperatura rośnie, 24 stopnie na termometrze, tak będzie dzisiaj w okolicach 30, ale słuchajcie, najbliższe dni przyniosą sporo zawirowań w pogodzie. Zdecydowanie ochłodzi się od poniedziałku. Na mapie pogodowej 23, 20, 19 stopni, ale ten epizod z ochłodzeniem będzie krótki, ponieważ od czwartku już poprawa pogody, jak mówią synoptycy, upały jeszcze do nas wrócą.

0: rzucą.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 10:03, tylko ja nie wiem, czy my tak bardzo cieszymy się na te upały. Na wakacyjne, letnie temperatury jak najbardziej, takie poniżej 30 stopni. Kultura w niedzielę, Grażyna Bylimowska-Gajda, dzień dobry, a za chwilę mój gość w studiu, Agnieszka Lis, ze swoją najnowszą powieścią Karuzela.

0: David Guetta na 94.9 FM, 15 minut po 10. Za chwilę mój gość Agnieszka Lis. Pisarka, kryminał, sensacja, thriller, literatura obyczajowa, romans, literatura, powieść historyczna, literatura dziecięca, poezja. Ogromna rozpiętość gatunkowa, a jeszcze ma na swoim koncie, no może nie film, w każdym razie na podstawie jej powieści Marcepanowa Miłość zrealizowano film Piernikowe Serce. I o tym wszystkim opowie nam już tu na antenie za chwilę.
1: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.
1: Kultura w niedzielę.
0: Mój gość Agnieszka Lis, witaj, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Ciebie Grażyną.
0: Agnieszka Lis, pisarka, ale ja tu mam takie informacje, przypomnę je, bo trochę czasu minęło od Twojej ostatniej wizyty. Z wykształcenia pianistka, Akademia Muzyczna w Warszawie, dziennikarka, Uniwersytet Warszawski, laureatka 2010 konkursu ogłoszonego przez wydawnictwo Replika na najlepsze kobiece opowiadanie erotyczne. No dobrze, jeszcze tu mam... Publikowała w branżowych czasopismach muzycznych, Hi-Fi i Muzyka. Była także, wszystko prawda, tak, redaktorem odpowiadającym za dział muzyka płyty audiofilskie. Publikowała w magazynie Studio oraz Klasyka. No to słuchaj, mam taką obszerną notatkę biograficzną o tobie. To chciałam zapytać, to wytłumacz się, to co chciałaś w końcu robić w życiu najbardziej, bo
9: to
0: jesteś...
9: To zależy od wieku, wiesz, bo jak miałam 5 albo 6 lat, to oczywiście koniecznie chciałam być baletnicą i to tak, to było najważniejsze, co miałam w życiu do zrobienia. Z tym, że na zajęciach baletowych byłam tylko raz, a potem się na nie obraziłam, ale już nie pamiętam dlaczego. Natomiast już tak mówiąc trochę poważniej, ja przez lata chciałam być pianistką i ja to swoje założenie, marzenie zrealizowałam. Ja jestem wykształconą akademicko pianistką. Nie koncertuję, natomiast uprawiam swój zawód, ucząc w szkole muzycznej pierwszego stopnia, ucząc gry na fortepianie. I no, nie koncertuję z bardzo prostej przyczyny, bo muzyka to jest taka bardzo wymagająca, bardzo zaborcza pani, dokładnie tak samo jak literatura. I albo piszę, albo ćwiczę. Bez ćwiczenia koncertowania nie ma. Wybrałam pisanie, no dlatego to koncertowanie musiałam odłożyć na półkę, ale cały czas kontakt z muzyką mam.
0: Masz, tak? A to ile lat już piszesz?
9: 16.
0: To jesteś już doświadczoną pisarką.
9: Brzmi nieskromnie, ale chyba mogę tak powiedzieć. Zresztą to jest w ogóle bardzo moim zdaniem ciekawa rzecz. Nawet ostatnio w jakiejś takiej rozmowie na panelu dyskusyjnym padło właśnie pytanie, i to nie tylko do mnie, czy uważamy się za pisarzy, pisarki. Bardzo trudno jest powiedzieć o sobie, ja nie wiem dlaczego, ale tak jest i nie dotyczy to tylko mnie, trudno jest powiedzieć o sobie, jestem pisarzem. pisarzem.
0: Bo są jakieś...
9: No właśnie.
0: Cechy charakterystyczne bycia pisarzem.
9: No, właśnie chyba nie ma, tak? No, nikt nie ma napisane na czole, nikt nie ma pieczątki z urzędu, która poświadcza, o tak, ten pan jest pisarzem. Trudno jest powiedzieć, kiedy ty się tym pisarzem stajesz. Ja sobie założyłam, że będzie to ten moment, w którym tak naprawdę zacznę żyć z pisania. I to będzie mój główny zawód, ten mój główny dochód, ten, który pozwala mi zapłacić rachunki. To nastąpiło już dosyć dawno temu, a ja i tak mam taki opór, żeby powiedzieć, no jestem pisarzem, bo pisarz to jest taki ktoś, kto jest takim ważnym człowiekiem, taką ważną osobistością, takim kimś poważnym, kimś odpowiedzialnym.
0: Kojarzy się z autorytetem, tak?
9: No właśnie. Mhm. Ja jestem tylko sobą, a może aż
0: słuchaj,
9: sobą.
0: To jestem pełna uznania, bo powiedziałaś, że możesz żyć z literatury. Wiele osób tu goszczę i są to czasem nazwiska uznane, mniej lub bardziej znane, ale generalnie wszyscy narzekają, że bardzo trudno żyć z pisania. No i wtedy przywołują przykład Mroza, no to on to może żyć z pisania, ale pozostali to już niekoniecznie. Parę nazwisk jeszcze można w tym na tej liście znaleźć. No to jestem, żyjesz z pisania.
9: Tak, żyję głównie z pisania. Uczę też w szkole, pamiętajmy, ale to nie jest mój główny dochód. To jest zawód, który uprawiam, bo go kocham. Uwielbiam uczyć, tak? I nie chcę zrezygnować z tego kontaktu z muzyką. Natomiast głównie moja praca jest w tej chwili już pisarska.
0: No dobrze, posłuchaj, bo mam kilka takich pytań, które może przybliżą naszym słuchaczom twoją
9: tylko
0: osobowość.
9: Tylko bardzo proszę, nie za trudne.
0: Nie za trudne. Nie, no będą pytania łatwe. Takie mam. Kiedy się ostatnio wzruszyłaś? Bardzo.
9: Myślałam, że będą trudne pytania.
0: No trudne.
9: Otóż ja się wzruszam codziennie, zawsze wtedy, kiedy moje dziecko, jedno albo drugie, mam dwóch synów już właściwie dorosłych, którzy przychodzą do mnie i mi mówią, mamo, a wiesz, ja cię właściwie to kocham. I to są takie momenty absolutnych wzruszeń, których nigdy nie chciałabym, nie chciałabym, żeby kiedykolwiek się skończył.
0: Dobrze, to teraz o rzeczach, które są ważne w twoim życiu, a może ważne, mniej ważne. Mam takie pytanie, od czego jesteś uzależniona?
9: Od pisania w tej chwili. Piszę codziennie, regularnie, mam swój limit znaków, który jest dla mnie takim obowiązkiem.
0: Ale to nie jest taka presja, muszę napisać ileś znaków, ileś stron?
9: Być może,
0: to jest przyjemność, czy...
9: To jedno i drugie.
0: Jedno
9: to
0: i drugie.
9: Tak, to jest bardzo ze sobą połączone, pomieszane. Nie sądzę, żeby dało się to łatwo oddzielić. To jest taki trochę mózg, który gdzieś tam w sobie mam. Pewnie presja. Ona też zapewne wynika z tego, że ja mam podpisane umowy z wydawcami. Zwykle na 2-3 lata do przodu. I ja wiem, kiedy, jaki tekst muszę oddać, z czym muszę być gotowa na jaki termin mniej więcej. I pewnie z tego też wynika takie poczucie, że coś muszę. Ale to jest też dla mnie nieustająca radość, kiedy te literki wyskakują spod palców i kiedy mogę powiedzieć, fajnie mi to wyszło.
0: To za chwilę porozmawiamy o tym, co piszesz teraz, co wydałaś, no ale mam jeszcze kilka innych pytań. Agnieszka Lis jest dziś moim gościem.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Agnieszka Lis, pisarka, mój gość, powiedziałaś, że jesteś uzależniona od pisania, no to od czasu do czasu ludzie odrywają cię od tego pisania, tak jak my dzisiaj, tak? I przyjechałaś z Piaseczna. Tak. Ile czasu straciłaś na drogę?
2: Ale ja nie straciłam tego czasu. Jechałam mniej więcej godzinę, natomiast z radością przyjechałam dzisiaj do radia, szczególnie do ciebie, do twojej audycji. Z przyjemnością tutaj zawsze goszczę.
1: To cieszymy się ogromnie. To powiedz nam właśnie, a propos o podróży, czy ty masz za sobą, czy przed sobą taką wyjątkową podróż życia?
2: Zawsze przed sobą.
1: Zawsze przed sobą. A tę, którą zapamiętałaś, którą wspominasz, masz taką podróż? Poza drogą oczywiście Piaseczno-Sochaczew.
2: Oczywiście, że tak. Wiesz co, to może troszkę prywatne. Mój małżonek jest taką osobą, która bardzo nie lubi podróżować. W związku z tym każdy wyjazd z nim jest dla mnie ogromnym świętem. Udaje mi się go wyciągnąć raczej na krótsze niż na dłuższe wyjazdy. Na szczęście udaje mi się to parę razy w roku, ze 2-3 razy w roku, więc nie tak za dużo, ale jednak. I każda taka podróż jest dla mnie, zostaje mi w pamięci, bo po prostu jest dla mnie ważna.
1: Słuchaj, mam przed sobą książkę Karuzela. To jest powieść wznowiona. Jak to jest, kiedy wydawnictwo zwraca się do ciebie i proponuje, no to pani Agnieszko, wznowimy pani tę i tę powieść, która ukazała się kiedy, przypomnij?
2: W 2016 roku.
1: No, 2000, a teraz mamy, czyli po 10 latach ktoś odszukał, zważając, że rynek jest tak bogaty, codziennie ukazują się te setki tytułów, no a tutaj ktoś, wydawnictwo Bookend, odgrzebuje twoją powieść i mówi, wznawiamy.
2: To niezwykle nobilitujące wydarzenie, informacja w życiu każdego pisarza, jeśli może wznawiać swoje tytuły. Ja jestem... wzruszona, dobre słowo.
1: No dobre, dobre. Byłam dumna też tak, jestem, tak, dumna. Jest, czuję się dowartościowana chyba, nie?
2: Z całą pewnością.
1: No, bo jeżeli albo jest, tu ktoś bierze moją książkę i na jej podstawie robi film, tu ktoś ją wznawia, czytelniczki mówią, że och, super, do czytania.
2: Znaczy, ta powieść Karuzela to jest taka książka, która ciągle do mnie wracała w wiadomościach od czytelników. Ciągle czytelniczki pisały, ach, ja tę książkę pamiętam, ach, przy niej płakałam, a wracam do niej myślą, bądź po raz kolejny czytam. Więc miałam takie nieodparte wrażenie, że ta książka cały czas, choć już dawno nie ma jej na rynku księgarskim, że ta książka cały czas żyje, że ona cały czas wśród czytelników krąży. I to był taki dodatkowy powód, dla którego propozycja z wydawnictwa Bookend tak mnie poruszyła. Ja jeszcze bym chciała tylko taki drobny komentarz, bo powiedziałaś, że rynek jest bardzo bogaty. Proszę Państwa, w ciągu roku ukazuje się zgodnie z bazą ISBN, czyli taką bazą, która rejestruje wszystkie tytuły, które są potem przechowywane, ewidencjonowane w Bibliotece Narodowej. Zgodnie z tą bazą co roku ukazuje się w Polsce 30 tysięcy tytułów.
1: No właśnie, pamiętam taką wypowiedź Mariusza Szczygła, który mówi: kochani moi, nie przysyłajcie mi tych książek. Ja już nie mogę, ja już się nie mieszczę.
2: Tak,
1: mój
2: tak,
1: korytarz, moje
2: spis,
1: pokoje, tak, wszystko jest zapchane książkami. No właśnie, no to konkurencja jest ogromna po prostu i potrzeba pisania też jest ogromna, a potrzeba czytania jakby trochę mniejsza.
2: Wiesz, tak do końca właśnie nie jestem przekonana. Mówimy o kryzysie czytelnictwa. Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że czytelnictwo takie, jakie istniało, nie wiem, 30, 40, 50 lat temu, to było czytelnictwo w zupełnie innych warunkach. Nie mieliśmy tylu innych form spędzania czasu, komunikowania się ze sobą. Nie było internetu. W telewizji mieliśmy jeszcze, no, raptem 40 lat temu dwa kanały. Nie było tylu stacji radiowych. No i przede wszystkim internet otworzył nam komunikację w sposób wcześniej niewyobrażalny, więc czytelnictwo, oczywiście ono zajmuje w tej chwili troszkę inny segment rynku, bo mamy inne możliwości spędzania czasu i rozrywki. Natomiast ono nie umarło. Popatrzmy na to, co się dzieje na targach książki. Tam są tłumy. I to właściwie na które targi by nie spojrzeć, czy te największe, warszawskie czy krakowskie, ale właściwie w tej chwili każde miasto, a nawet powiatowe miasteczko chce mieć swoją imprezę książkową.
1: U nas nie ma, słuchajcie, jest teren do zagospodarowania, przestrzeń do zagospodarowania.
2: Zagospodarowania. Piaseczno już ma Festiwal Pięknej Książki od iluś tam lat. Ja czasami jestem zapraszana na różne takie pomniejsze imprezy, ale i za każdym razem mam takie przeświadczenie, że jak to fajnie, jak to dobrze, tu są ludzie, oni są zainteresowani książką, oni przychodzą, żeby o tej książce porozmawiać, żeby zobaczyć, co się nowego ukazało, może kupić coś w atrakcyjnej cenie. Oczywiście cena jest istotna, nie oszukujmy się, ceny książek bardzo wzrosły po pandemii, niesłychanie były kłopoty z dostępem do papieru. Tam w ogóle pandemia wiele w naszym życiu zmieniła, ale to nie jest tak, że książki nie są czytane. No, sam fakt, to o czym powiedziałam przed chwilą, że te 30 tysięcy tytułów rocznie jest wydawanych, oczywiście to dotyczy wszystkich tytułów, więc są tam poradniki, podręczniki, prace naukowe, wszystko, wszystko. Wiadomo, że tej literatury popularnej jest tam tylko część, ale jednak dalej jest to 30 tysięcy tytułów.
1: Czyli no, masz takie optymistyczne, tak, że nie jest źle, czytamy, jest grupa osób, która czyta. Okej, okay, bardzo mi się podoba.
2: Grupa osób.
1: Tak, słuchaj, no dobrze, no to bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby były w Sochaczewie targi, festiwale,
2: książek. Ja poproszę o zaproszenie, mogłabym być gościem, bo
1: no tak, tylko
2: się.
1: Ktoś musi to zorganizować, jeśli nas Sochaczewskie Centrum Kultury albo inna instytucja kulturalna słucha, to taki pomysł podsuwamy. Fajny pomysł przy okazji, nie wiem, czy Dni Sochaczewa, nie, może to lepiej, żeby była oddzielna impreza. To na razie tyle. Agnieszka Lis jest naszym gościem. Za chwilę powiesz, o czym jest ta karuzela i jeszcze o jednej książce. Chciałabym cię o nią zapytać, ale to za moment. Radio Sochaczew.

0: 94 i 9 FM. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
6: Agnieszka Lis, mój gość, powracamy do rozmowy. Witam cię ponownie.
7: Dzień dobry, ponownie witam państwa.
6: Agnieszka Lis i powieść Karuzela. Słuchaj, duże litery, jest tu taka informacja. Ta książka jest duża.
7: Tak, jest duża.
6: To jest jakiś, słuchaj, nowa tendencja w wydawnictwach, tak. Jeśli chodzi o wydawanie książek.
7: Tak, najczęściej ukazują się tytuły w dwóch formatach, takim standardowym i tym powiększonym. To jest dokładnie to samo, tyle tylko, że jakby rozciągnięte, tak? Ta książka jest po prostu, ma większe litery, większe marginesy, jest wszystko większe. To jest ten sam skład, tyle tylko, że...
6: A czym to jest motywowane?
7: Po to, żeby wygodniej było czytać, że wielu czytelników oczekuje tego, czy wręcz skarży się na to, że małe literki, ciężko przeczytać. I to jest taka odpowiedź na wydawców, na tego rodzaju zarzuty, że no już te literki nie są takie małe, są większe. Oczywiście i też i format jest większy. Okładka jest zwykle bez uszlachetnień, bez lakieru, bez tłoczeń, ale treść jest dokładnie taka sama. To jest dokładnie ta sama zawartość.
6: Czyli patrzymy i nie musimy zakładać okularów, jeżeli
7: dokładnie,
6: ktoś jest krótkowidzem.
7: Dokładnie o to chodzi. Tak? To teraz... Dlatego, że biblioteki bardzo lubią ten format.
6: No właśnie. Słuchaj, a skąd temat Karuzela, skąd temat tej powieści? To mamy rodzinę, która musi zmierzyć się z bardzo poważną chorobą, tak?
7: Tak.
6: Z białaczką. Matka trójki dzieci choruje na białaczkę.
7: I to jest niestety... Do dzisiaj, jak o tym myślę, to jest taki dreszcz przechodzi mnie po plecach, bo to jest niestety historia...
6: No, z życia wzięte?
7: Z życia wzięta. To jest historia mojej sąsiadki. Jej choroba trwała 3 miesiące raptem. I tak mną wstrząsnęły tamte wydarzenia i właśnie ta trójka małych dzieci, że bardzo długo nosiłam sobie tę historię. Nie mogłam o niej zapomnieć, nie mogłam przejść obojętnie i powiedzieć było, minęło, bo to cały czas gdzieś tam we mnie tkwiło i ostatecznie uznałam, że dopiero w momencie, w którym o tym napiszę, sama poradzę sobie z tym wydarzeniem, aczkolwiek no niby mnie osobiście nie dotyczyło, bo nie były to osoby z mojej rodziny, no ale jednak znane mi i bardzo mnie to dotknęło i pomyślałam, że o tej chorobie, takiej chorobie koniecznie trzeba mówić, koniecznie trzeba krzyczeć wręcz, badajmy się, sprawdzajmy swój stan zdrowia. Nie odkładajmy niczego w tym względzie na jutro, bo jutro może się okazać, że jest o ten jeden dzień za późno. Po prostu dbajmy o siebie. To jest wołanie i do kobiet, i do pań, jak i do panów, bo choroba nie ma płci, nie wybiera sobie nas po płci i wszyscy musimy o siebie dbać po prostu.
6: To taka Magdalena Witkiewicz napisała, wzruszająca historia, podpisuje się pod tym, pod tą oceną, wzruszająca, wciągająca. Chcemy czytać tę książkę bez odkładania.
7: Tak, myślę, że tak, tak przynajmniej mówią mi o tym moje czytelniczki, że jest tak napisana, że trudno ją odłożyć, że chce się czytać następny rozdział, co dla mnie jest wielkim komplementem i bardzo mnie oczywiście cieszy. Natomiast czytelniczki też piszą mi często, że to jest książka, którą należy czytać z paczką chusteczek pod ręką. Więc jeśli ktoś ma oczy w tak zwanym mokrym miejscu, no to rzeczywiście zachęcam do tego, żeby te chusteczki gdzieś tam w pobliżu były.
6: To mówisz, że to z życia wzięte. Oczywiście rozumiem, że to nie jest jeden do jednego z życia wzięte, bo tak nie może być. Ale skoro z życia wzięte, to jak wygląda najczęściej research do twoich powieści? Bo to są, jeżeli piszesz powieść obyczajową, bo u ciebie rozpiętość gatunkowa jest ogromna, no to jeżeli piszesz taką powieść obyczajową, to robisz research, czy ufasz swojej wyobraźni i odwołujesz się do jakichś sytuacji życiowych, tak jak tu w tym przypadku?
7: Praktycznie zawsze robię research. W powieściach obyczajowych on jest najmniej wymagający. Akurat Karuzela jest tutaj wyjątkiem, ponieważ ja nie miałam szczęśliwie doświadczeń z chorobami onkologicznymi w swojej rodzinie, więc to jest taki obszar, w którym musiałam trochę się dowiedzieć. To był bardzo trudny research, łącznie z czytaniem na przykład blogów, które pozostały po osobach, które nie wygrały z chorobą. Więc to było bardzo przejmujące. Niemniej już po napisaniu Karuzeli ja poprosiłam dwóch lekarzy, onkologów, żeby tę książkę czytali. Jeden z nich pracuje w tak zwanym domowym hospicjum. Jest takim lekarzem, który na co dzień ma kontakt z pacjentami onkologicznymi i jego uwagi były dla mnie niezwykle cenne. Niemniej jednak generalnie w powieściach obyczajowych ten research, czy też kwerenda, mówiąc ładniej po polsku, nie do końca, nie jest tak bardzo potrzebny, nie jest tak bardzo intensywnie potrzebny. Tu mogę bazować w dużej mierze na swojej wyobraźni, szczególnie jeśli są to powieści fikcyjne. Research jest niezwykle wymagającym obszarem dla mnie przy powieściach historycznych, gdzie staram się w miarę możliwości sprawdzać każdy aspekt powieści, który tylko przyjdzie mi do głowy. Po prostu z szacunku dla ludzi, którzy kiedyś tam żyli, którzy mieli swoje emocje, swoje przeżycia, ale też z tego względu, że chciałabym współczesnemu czytelnikowi dobrze albo jak najlepiej przedstawić realia, w których żyli ci bohaterowie. Dlatego ten research w powieściach historycznych jest szczególnie istotny.
6: Słuchaj, bo my mówimy, są wakacje, tu podejmujesz trudny temat, ale to nie jest tak, że ta książka ma, właśnie rzuciłam ją na biurko.

0: trudne doświadczenia by nas nie spotkały. To jest lektura, która ma nieść nadzieję.
1: To jeszcze na koniec, słuchaj, to mamy tak, karuzelę będziemy miały dla naszych słuchaczy. To jeszcze powiedz w dwóch zdaniach, nad czym pracujesz.
0: To powiem może o planach, bo pracuję, to już nie zaczęłam.
1: Mów o planach.
0: W wrześniu, proszę Państwa, nowa powieść, kryminał, nowa seria z komisarz Barbarą Szałecką. Seria kryminalna, która jest zaplanowana w tej chwili na 3 tomy. W październiku, pod koniec października, wtedy, kiedy ostatnie premiery książkowe w roku się pojawiają, książka świąteczna, świąteczno-zimowa. Potem w przyszłym roku, i tu właśnie już zaczęłam pracę nad kolejną powieścią historyczną o kompozytorce z XIX wieku. I tu, jeśli pozwolisz, cofnę się na chwileczkę do swojej książki z 1 lipca, która miała premierę 1 lipca, bo to też była książka o kompozytorce przemilczana, o Tekli Bondarzewskiej, i być może ktoś z Państwa zna jej najsłynniejszy utwór Modlitwa Dziewicy. Utwór, który w połowie XIX wieku sprzedał się na całym świecie w milionie egzemplarzy. Taki miała sumaryczny nakład, więc była absolutną gwiazdą, dzisiaj kompletnie zapomnianą. I podobną postać wyciągam w swojej aktualnej pracy, czyli tej książce, która ma ukazać się na początku przyszłego roku.
1: To czekamy na te zapowiedzi, na te książki, które ukażą się na rynku. Jeszcze jest jedna prośba. No właśnie, pytanie dla naszych słuchaczy. Tak szybciutko,
0: pytanie
1: jakie masz?
0: Dla tych,
1: którzy będą chcieli tę książkę, przypomnijmy to pytanie, tę książkę otrzymać. To będzie tak, pytanie zadasz teraz, damy czas naszym słuchaczom do przemyśleń, okej? Okay? I spotkamy się po 11:00, dobrze, po wiadomościach.
0: Dobrze, proszę Państwa, powiem tak, jest przepiękna pogoda, mamy środek wakacji. Ja, kiedy tylko wrócę do domu, zamierzam spędzić dzisiejsze popołudnie na słońcu w ogrodzie. Jakie Państwo macie plany na dzisiejsze popołudnie?
1: Po prostu. Agnieszka Lis była naszym dzisiejszym gościem. Jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie? To opowiecie o tych planach po 11:00 i książka mojego gościa powędruje do Was.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 2 minuty do 11 do wiadomości, a wiadomości zaczynamy od informacji o tragicznym wypadku na Węgrzech.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nift.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Dwunastu turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Medjugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
9: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
8: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła, a pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów, ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta: Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie Dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
8: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: To jaką pogodę zapowiedzieli na dziś synoptycy? Słuchajcie, na razie na termometrze 26 stopni, czyli ciepło, pogoda wakacyjna, letnia, ale w kolejnych godzinach będzie ona bardzo zróżnicowana. Takie są komunikaty synoptyczne. Na południowym wschodzie możemy liczyć na mnóstwo słońca, a deszcz na pewno się tam nie pojawi. Natomiast na zachodzie północy i u nas, czyli w centrum, zacznie zbierać się coraz więcej chmur i może popadać deszcz, ale nie będzie go zbyt dużo. Niewykluczone są też burze, chociaż jak czytam, może powieć również silniejszy wiatr i chwilami opady mogą być również obfite. Takie są prognozy synoptyków na dzisiejszą niedzielę, zwłaszcza na popołudnie, ale na razie cieszmy się pięknym, słonecznym przedpołudniem.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 11:05, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, Kultura w niedzielę, zapraszam. Przypominam, Agnieszka Lis zostawiła dla Was książkę Karuzela i teraz możecie do mnie zadzwonić, opowiedzieć o swojej niedzieli. No i dostać książkę. Dużo czytania i to wspaniałego czytania. Naprawdę zachęcam Was. To niezwykła opowieść o walce z chorobą. Subtelny humor, dużo ciepła, historia pewnej rodziny, którą poznacie z przyjemnością. A na razie The Cranberries Dreams. 46 863 22 22.

12 minut po 11, za chwilę grupa Dire Straits, a ja przypominam wam o pytaniu. Czeka na was książka Agnieszki Lis, Karuzela, i wystarczy do mnie zadzwonić 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Ta książka powędruje do was. Przy okazji możecie powiedzieć, jak planujecie spędzić niedzielę, a ja już informuję, 16 sierpnia, to dzisiaj o 19:00. Koncert Oratorium Miłość w wykonaniu zespołu Miriam i Przyjaciele. Zapraszamy do amfiteatru, Sochaczewskiego amfiteatru. Podczas koncertu usłyszymy 12 utworów, których motywem przewodnim jest miłość. Jeszcze będę zapraszać na ten koncert, a teraz dzwonicie do mnie 46 863 22 22.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: 22 minuty po 11. Oczywiście książka Karuzela, niesamowita, do czytania czeka na Was i mam jeszcze podwójne zaproszenie, jak zawsze w niedzielę, do Sochaczewskiego Kina Odeon. Gotowi jesteście na kolejne wyzwanie? No to dzwonicie do mnie 46 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: to jest po drugiej stronie Artur, zgadza się?
1: Tak, tak.
0: Super. W drodze do... Bo chyba w samochodzie. Dobrze słyszę, czy nie? Czy mylę się?
1: Nie.
0: To jakieś dziwne złudzenie. No dobra, słuchaj. Pytanie jest następujące, tylko sobie je otworzę. Wczoraj odbyły się w Suchaczewie spotkania z historią Zawisza Czarny nad Bzurą. Tak? Słyszałeś? Czy nie?
1: No nie całkiem, ale słucham.
0: Ale
1: tak,
0: rozumiem, że akceptujesz. Były, odbyły się. No i pytanie związane właśnie z Zawiszą Czarnym. W którym wieku żył Zawisza Czarny? I potrafisz powiedzieć, znany był przede wszystkim jako człowiek rycerz honoru i do dzisiaj jest takie powiedzenie sławiące Zawiszę jako uosobienie najważniejszych żołnierskich cnót, czyli odwagi, niezłomności, lojalności, honoru i tak dalej. Potrafisz powiedzieć, jak brzmi to powiedzenie?
1: Polegać jak na Zawiszy Czarnym.
0: Polegać jak na Zawiszy. Już tam Czarnym nie jest chyba dodawane. Mm-hmm. To znaczy, że... Co to znaczy polegać jak na Zawisze?
1: No, że... Człowiek pełnej wiary, że cały czas można mu wierzyć, ufać.
0: Mm-hmm. Nigdy się na nim nie zawiedziemy.
1: Nie zawiedziemy po prostu.
0: Po prostu. No dobra. A z tym jakoś go w czasie umiejscowisz, tego rycerza, dodam...
1: No podejrzewam, że bo brał udział w wojnie krzyżackiej.
0: No.
1: Więc musi to być XV wiek.
0: XIV-XV wiek, dokładnie.
1: Tak,
0: bo
1: urodzony
0: to jest tak.
1: 14, w 15 tam 1400 chyba, 20 którymś z tego, co kojarzę, zmarł.
0: No dobra. Czyli Arturze, super, masz już podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Zgadza się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Super. To jeszcze powiedz, masz jakiś tytuł, który chciałbyś obejrzeć?
1: Jest teraz też właśnie film historyczny. Nie wiem, czy jeszcze będzie. Odyseja, coś takiego.
0: No jest Odyseja, głośny, tak. Film na podstawie Odysei Homera. Wielkie widowisko Christophera Nolana. Dobra, to zapraszamy. Warto obejrzeć. A niedzielę jak spędzasz? Jeszcze powiedz nam.
1: Z synem będę w pizzerii, gdyż w poniedziałek ma swoje imieniny. A dzisiaj będziemy obchodzić takie wątpliwości.
0: Będziecie świętować. A jak ma na imię?
1: Bo
0: jakie
1: Jacek. Imię?
0: Jacek. To w poniedziałek są imieniny Jacka, tak? Dobra.
1: Tak.
0: No dobra, to pozdrawiamy Jacka, ciebie i całą twoją rodzinę.
1: Dziękuję. Ja też wszystkich w radio pozdrawiam i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy ci bardzo. No to zaproszenie będzie czekało na ciebie w kinie Odeon, dobrze? To jeszcze jak szczegóły omówimy, gdybyś miał jakieś wątpliwości, dobrze? Już
1: dobrze.
0: Za chwilę. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: To na razie tyle w kwestii zaproszeń, ale jeszcze wam tylko przypomnę, że ta książka czeka. No nie zawiedźcie mnie, naprawdę wyjątkowo wydana i pięknie się to czyta.

0: To jeszcze mamy jednego pana, zgadza się? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Paweł tym razem.
1: Tak.
0: I po książkę, Agnieszka Lis, Karuzela. A no. Ja, miało być takie dodatkowe pytanie o niedzielę. Jak spędzasz niedzielę, ty, twoja rodzina? Masz jakieś plany?
1: No jestem wędkarzem, to spędzę nad wodą.
0: Ale to chwileczkę, no to wędkarze to tak o świcie, a nie po południu. Po południu też wybierają się nad wodę?
1: Nawet wędkarze i na noc jeżdżą na rybki.
0: No dobra, to gdzie te rybki łowisz?
1: Na Brzurze, u nas.
0: I są?
1: Na rodzimej rzece, jak to się mówi.
0: No tak, i są te rybki?
1: No są.
0: Są. Jakie?
1: Są. No różne, no. Mam wymieniać wszystkie po kolei?
0: Nie, no nie wszystkie, ale wymień trzy, słuchaj, no bo jesteśmy ciekawi, nie łowię rybek, więc jestem ciekawa, jakie rybki pływają w Brzurze.
1: No,
0: skoro pływają, to znaczy, że da się tu żyć w tej rzece, no.
1: Jestem ogólnie spiningistą. To jest taki zawód wędkarski, znaczy nazwa wędkarska, spiningista. Mhm. Szczególnie łowię drapieżniki, szczupaki, okonie, sumki, brzany, bolenie, no.
0: Czyli drapieżne ryby są w Brzurze?
1: Są.
0: No dobrze. Szlachetna pasja, czy nie szlachetna, nie będę oceniać.
1: To nawet... Przepraszam, że przerwałem.
0: Dobrze, mów.
1: Nawet moja żona wędkuje ze mną 20 lat. Też wędkarka.
0: To jestem pełna uznaniu. To jest taka forma, słuchaj, wyciszenia się, czy chodzi przede wszystkim o te ryby, czy o samołowienie? Co jest najważniejsze?
1: Skarbeńku, mogę tak powiedzieć?
0: Możesz.
1: Powiem tak. Kiedyś ze mną chodziła, wzięła sobie książkę, leżaczek i czytała książki. Jak zaczęła łowić, tak ma sporo swoich wędek. Oczywiście swoich, nie moich, bo ja swoich mam sporo. Ale polubiła to, jak to się mówi, bakcyla zaczepiła. I naprawdę, ma dobre, bardzo dobre efekty, no.
0: Czyli ma talent, tak? Ma coś takiego. Ryby ją lubią. Ryby ją
1: lubią. I ma szczęście do ryb, naprawdę.
0: O, właśnie. No dobra, no. Pawle, to książka Karuzela Agnieszki Lis dla ciebie czy dla żony?
1: Nie, no dla żonki. Nie.
0: No żony, no niech na tym leżaczku sobie poczyta. Pozdrawiamy ciebie i żonę bardzo gorąco. Jak ma żona na imię?
1: Barbara.
0: Basia, to pozdrawiamy Basię bardzo gorąco, miłego dnia, miłej niedzieli, prawie wywiad z tobą na temat wędkarstwa zrobiłam. No dobrze.
1: A jeszcze powiem tak.
0: Mów.
1: Ma Basia na imię, bo się urodziła 4 grudnia.
0: Nie było wyjścia, po prostu.
1: Miała Barbara, ma urodziny, imieniny, no.
0: Dobra, okej, Paweł. To pozdrawiamy cię gorąco, zgłoś się do nas po książkę, dobrze? Będzie na ciebie czekała.
1: Ale to muszę ja być osobiście?
0: Nie musisz. Może Basia, a może i ktoś inny. Dobra, to już nie musisz osobiście. Może żona.
1: Dobrze, to miłego dnia życzę.
0: Ja również, miłego dnia.
1: Pozdrawiam wszystkich z radio naszego, bo bardzo słucham was w sobotę, to was bardzo uwielbiam.
0: No ale jest niedziela, to w niedzielę też nas uwielbiasz.
1: No oczywiście, za każdym razem.
0: No dobra.
1: No i wszystkich słuchaczy pozdrawiam. No.
0: Dziękujemy za te pozdrowienia, pozdrawiamy cię i wszystkiego dobrego. Nie wiem, czego się życzy wędkarzom. Czego się życzy wędkarzom?
1: Połamania kija.
0: Połamania kija, dobra, życzymy ci połamania kija. Do usłyszenia.
1: Aby nie o nogę.
0: Oczywiście.
1: Dobrze, dziękuję.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio

0: doesn't matter.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: 15 minut do 12. Skoro już tak wracamy do przeszłości w związku z Zawiszą Czarnym, to i mam jeszcze dla Was dwie informacje historyczne, też rodzaj oczywiście przypomnienia. 1980 rok, 16 sierpnia. W Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele. To ta pierwsza informacja. Natomiast druga, rok 2010, początek budowy drugiej linii warszawskiego metra. I sprawdziłam, gdzie najpierw metro wybudowano, w jakim mieście, w jakim kraju. Oczywiście w Londynie i pierwszą stację linii metra otwarto 10 stycznia 1863 roku, czyli wtedy, kiedy u nas było powstanie styczniowe.
1: Radio Sochaczew. 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Prima Ballerina za 3 minuty 12 i wiadomości. Mamy nowe informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje. O czym więcej Wawrzyniec Krzewski.
7: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
8: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
7: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
6: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topr w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, m.in. na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciepło, a nawet gorąco, 28 stopni na termometrze. Taka niedziela słoneczna, chociaż po południu już może pojawić się trochę chmur, a jutro na pewno przelotnie popada deszcz i temperatura będzie zdecydowanie niższa, 23 stopnie, a we wtorek nawet poniżej 20. Wtorek i środa deszczowe, poniżej 20 stopni, ale słońce jeszcze wróci od czwartku, znów słonecznie i temperatury powyżej 20 stopni.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 2:02. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Z jakimi kompleksami mierzycie się na co dzień? Okazuje się, że nie tylko my, ale nawet wielkie gwiazdy osiągnęły sukces, sławę, a mimo to mają swoje kompleksy, o których mówią głośno.

Magma i Aisha, 13 minut po godzinie 12. To z jakimi kompleksami mierzycie się na co dzień? Okazuje się, że nie tylko my mamy swoje kompleksy, które nie zawsze, z którymi nie zawsze potrafimy się pogodzić. Wielkie gwiazdy również. To kilka przykładów, proszę bardzo. Magdalena Boczarska przyznała, że w młodości nie akceptowała swojego dużego biustu. Ewa Kacprzyk też miała taki problem. Ewa Szykulska przez lata miała kompleks na punkcie swojego charakterystycznego głosu. Taki gruby głos, tak? Ewa Lewandowska mówiła otwarcie o nosie, który złamała trenując karate. No i jeszcze się zwierzyła, że często brakuje jej pewności siebie, zwłaszcza w wywiadach. Czerwony dywan, pokazy mody, ścianki. To nie jest dla niej naturalne środowisko i często się w takich sytuacjach stresuje. Jeszcze mam Marcelinę Zawadzką. Miała kompleks na punkcie swojego biustu. A właśnie przez biust przegrywała castingi do pokazów mody dużych projektantów. To były takie czasy, jak się zwierza, że to się nie wpisywało w kanon piękna, kanon modelki. No cóż, żeby tylko takie problemy miały piękne kobiety, a najlepiej chyba ze swoich niedoskonałości zrobić atut.

0: 20 minut po 12. Jeżeli nie zaplanowaliście sobie jeszcze dzisiejszego wieczoru, to mam dla was dwie podpowiedzi. Najpierw kino w plenerze. Jeszcze dzisiaj pogoda sprzyjająca. Kino w plenerze o godzinie 21 w miejscowości Suchodół, gmina Iłów, to zapraszamy. Dziś seans, film Był sobie pies, godzina 21. Przy okazji jeszcze tylko dodam, że kolejne seanse filmowe w Kapturach 22 sierpnia i w Iłowie 4 września. O, to nawet po wakacjach w kino z budżetu obywatelskiego. I jeszcze jedno zaproszenie na dzisiaj. O 19 w amfiteatrze zabrzmi koncert, zabrzmi oratorium Miłość w wykonaniu zespołu Miriam i Przyjaciele, zespołu pracującego pod dyrekcją ojca Andrzeja Sąsiadka. Zespół Miriam działa od 2004 roku przy klasztorze w Niepokalanowie. Od lat uświetnia liturgię i najważniejsze uroczystości religijne swoją muzyką. A teraz koncert odbędzie się w Sochaczewie. Przypomnę jeszcze tylko, że autorem tekstów jest ojciec Grzegorz Kwiecień. Muzykę na chór i orkiestrę skomponował i zaaranżował Mateusz Banasiuk. Dziś amfiteatr, godzina 19. Gorąco zapraszamy wszystkich miłośników muzyki na ten niezwykły koncert.
1: Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
10: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy koncert. Szczegóły tego koncertu w Amfiteatrze Sochaczewskim zna Magdalena Franaszek-Niewiadomska z Sochaczewskiego Centrum Kultury.
1: Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty, mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek.
0: To zapraszamy dzisiaj na Podzamcze. Zespół Miriam i Przyjaciele. Koncert dzisiaj 16 sierpnia o 19. Wyjątkowa muzyka, wyjątkowy koncert. Jeszcze takiego nie było.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: 23 minuty do 13. Dzisiaj urodziny ma Madonna. 68. urodziny w doskonałej formie. No i zerknęłam do internetu, poszukałam największych skandali i prowokacji w wykonaniu Madony, bo nie tylko z wspaniałych piosenek, ale również z tych skandali słynie. Jakie to były? Rok 1992, książka Seks, album fotograficzny przedstawiający Madonę w odważnych, erotycznych ujęciach. Stożkowym biustonosz, pamiętamy, rok 1990. Ekstrawagancki gorset zaprojektowany przez Jean-Paul Gaultier. Teledysk Like a Prayer, to jest rok 1989, wykorzystanie motywów katolickich, płonące krzyże, wizerunek czarnoskórego świętego i bojkot Watykanu w związku z tym. No i jeszcze rok 2003, pocałunek z Britney Spears i Christiną Aguilerą na scenie rozdania nagród MTV. Takie to skandale odnotowujemy w wykonaniu Madony. 68. urodziny oczywiście gratulujemy.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Crash, a młodzi słuchacze, radia słuchacze zapewne czekają na WSC Festiwal. Już zaczyna się 21 w piątek, 21 sierpnia, a potrwa do 23 sierpnia. Znamy program, jeżeli chcecie dokładnie poznać nazwiska wykonawców, godziny ich koncertów, to zapraszamy na Tu Sochaczew, tam szczegółowe informacje. Ale możemy na antenie też kilka takich informacji dzięki Julii Kuligowskiej z Urzędu Miejskiego przedstawić.
1: W piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan. 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO. Następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji. A piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22, będzie Guzior.
0: To jeszcze została nam niedziela, tak? To proszę bardzo, kto w niedzielę wystąpi, czyli 23 sierpnia, 16 Echo Ulicy, 17.20 Monika Kociołek, 18.40 Meduza, 20 Skolim i 21.20 Blacha 2115. To na razie tyle w tej kwestii.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Crazy Loop za 2:13. O 13:00 wiadomości. Kolejne informacje dotyczące stanu Polaków rannych podczas wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, ale będą też informacje o miejscach najlepszych do życia dla młodych ludzi. Mamy taki ranking i szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 13:00.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
7: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
7: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i 2 kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
6: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
9: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
6: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
10: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
6: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.

0: Dzień dobry, to żadna tajemnica. Niedzielne popołudnie to czas na relaks, walkę z lenistwem i powolne myślenie o poniedziałku. Dziś, 16 sierpnia, Roch między innymi obchodzi imieniny. Jak znacie, to pozdrówcie koniecznie ode mnie. Na święty Roch w stodole groch. To jest takie przysłowie ludowe, ja tak sobie myślę, że taka grochóweczka wojskowa to byłby dopiero zacny pomysł. A u was pewnie rosołek i schabowy. No i pięknie, to teraz niech się ułoży pod dobrą muzykę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jaka jest różnica między siatkarzami i piłkarzami w Lidze Narodów? Siatkarze ją wygrywają, a rywale dygoczą na widok Polaków. Kibice natomiast dygoczą na widok piłkarzy, a piłkarze dygoczą na widok rywali. No i tak to się kręci. Już powoli możemy godzić się z reprezentacją Polski, wybaczać im te niepowodzenia kwalifikacyjno-mundialowe, no bo za lekko ponad miesiąc, 25 września już gramy i to 2-1, bo rywalem w Lidze Narodów Polaków będzie Bośnia i Hercegowina. A na koniec Szwecja, która nas wywaliła z barażów. No i wiecie, co jest najsmutniejsze, że jeszcze ta Liga Narodów się nie zaczęła, no a już znamy praktycznie rozstrzygnięcie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Wiecie, że od zawsze niedziela była inna niż dni powszednie, no i w związku z tym pewnie możecie zastanawiać się, co z tym rosołem i schabowym, czemu to taki najpopularniejszy niedzielny zestaw obiadowy. W niedzielę jemy rosół, ponieważ to dawna polska tradycja świątecznego obiadu. Kiedyś mięso było drogie, więc jadano je tylko w wyjątkowe dni. Niedziela była wolna od pracy i ważna dla rodziny. Gospodynie gotowały wtedy bogaty wywar, z mięsa robiły drugie danie. Długo gotowane potrawy pasowały właśnie do spokojnego dnia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

Niedzielne popołudnie ma ten minus, że jutro już poniedziałek ma też plus. Poniedziałek dopiero jutro. Także możecie skupić się na przyjemnościach i letnich brzmieniach, klasykach, dobrej muzyce. A takiej oczywiście brakować na naszych radiowych falach nie będzie. W ogóle do końca roku 137 dni. Nie wydaje wam się, że to jakoś bardzo mało? So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Wiecie, że 16 sierpnia dokładnie, co prawda w 2002 roku, ale właśnie 16 rozpoczęła się siódma pielgrzymka Jana Pawła II. Do tego w 2010 roku miał miejsce początek budowy drugiej linii warszawskiego metra. Co jeszcze działo się ciekawego w historii, o tym opowiem nieco później, bo już zbliżamy się do 14.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: wstajemy z kanapy. No żartuję, leżcie, leżcie sobie dalej. I tak nie ma lepszych planów na tę godzinę, prawda? Dokładnie. Kto mi zjadł ostatnią marchewkę z rozołu? Niech podniesie rękę, ja się tak zastanawiam. Witam was w najspokojniejszym momencie tego tygodnia i tego dnia. Minęła 14, mamy 16 dzień sierpnia, coś wakacyjnego na pewno przytrafi się w tej godzinie. Startujemy!
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczołydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
17: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
18: Tym razem w audycji Kiedyś to było gościem jest Artur Gałecki, koordynator projektu Sochaczewskie Fortyfikacje i członek Rady Programowej Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsze. Dzień dobry.
19: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana redaktora i dziękuję za zaproszenie do tej audycji.
18: No i Pan tutaj się zajmuje konkretnie sochaczewskimi schronami, skoro jest Pan koordynatorem projektu Sochaczewskie Fortyfikacje. Schrony dzisiaj bierzemy na tapetę i pytanie pierwsze. Dlaczego akurat w Sochaczewie budowano tyle schronów? Bo tych schronów jest sporo.
19: No tak, do dnia dzisiejszego odnaleźliśmy 42 schrony różnego rodzaju, o czym może powiemy troszeczkę później. Ale jesteśmy przekonani, że ich było zdecydowanie więcej, zwłaszcza małych schronów bojowych, które praktycznie są równo z powierzchnią. Dlaczego ten Sochaczew? Sądzę, że Niemcy nieprzypadkowo wybrali właśnie lokalizację tej pozycji obrony tu w rejonie Sochaczewa i stworzyli jeden z najsilniejszych de facto punktów oporu całej mazowieckiej linii, linia 2. Przede wszystkim Sochaczew był taką naturalną linią obrony, bramą do Warszawy. Od wieków stanowił kluczowy punkt przeprawy przez Bzurę. Chodziło głównie o to, że tak, kto kontrolował przeprawy w Sochaczewie, ten kontrolował jedną z głównych dróg prowadzących do Warszawy od zachodu. To tu we wrześniu 1939 roku toczyły się zacięte walki podczas bitwy nad Bzurą. W czasie I wojny światowej okolice Rawki i Bzury, czyli tak naprawdę linii umocnień, która została nazwana później w 1944 roku linią Rawka-Bzura. No i w 1944 roku Niemcy ponownie uznali, że ten teren za jeden z takich najdogodniejszych kierunków radzieckiego natarcia. przede wszystkim zapora, którą mamy w Sochaczewie. Linia Bzury stanowiła naturalną zaporę przeciwpancerną, która miała nie tylko spowolnić natarcie, ale zmuszała wojska do przeprawy, co spowalniało jednocześnie natarcie. No i ułatwiała prowadzenie ognia z przeciwległego Bzury. To są chyba główne takie czynniki, które zdecydowały, że właśnie tu w rejonie Sochaczewa wybudowano tak silną linię obrony, która oprócz tego, jak wszystkie pasy, które budowano właśnie od wschodu do zachodu od 1944 roku, przebiegała w oparciu o koryta głównych rzek.
18: No właśnie, a jak budowano? Jak, bo przecież to jest ogromne przedsięwzięcie zbudować aż tak duże fortyfikacje.
19: No właśnie, one de facto to są bardzo małe, potocznie nazywane papierowymi twierdzami, bo to już jest końcowy okres
18: wojny.
19: Ale
18: jednak Sochaczew, no trochę tutaj tego jest.
19: Tak, jest. No to czyli ilość. Zupełnie zmieniła się koncepcja budowy. No ale jak do tego doszło? Ja myślę, że warto widzom przypomnieć, chociaż tak w takim żołnierskim skrócie, dlaczego, po co, jak. I tutaj powinniśmy się cofnąć tak naprawdę do 1941 roku, kiedy rozpoczęcie niemieckiej ofensywy 22 czerwca 1944 roku na wschód, a później już 3 lata, czyli operacja Bagration, która rozpoczyna się dokładnie w tą samą datę, 3 lata później. Tylko po to, żeby podkreślić, że to teraz Armia Czerwona przejęła inicjatywę na froncie wschodnim i w czerwcu ruszyła już w kierunku zachodnim, w kierunku Berlina. Na wszystkich frontach dzieje się wtedy źle, bo tak, z jednej strony mamy operację Bagration, ale z drugiej strony w czerwcu też, w pierwszych dniach czerwca, mamy też na froncie zachodnim lądowanie w Normandii, tak zwany ten D-Day. Więc Niemcy z każdego kierunku zaczynają tracić siły. Jedynym takim rozwiązaniem, aby zatrzymać sowiecką ofensywę, jest właśnie budowa tych linii umocnień. Co się wtedy staje? Już w lipcu, czyli tak 20 lipca, dochodzi do zamachu na przywódcę III Rzeszy nieudanego w Gierłoży, a dzień później, 21 czerwca, Hitler wzywa Heinza Guderiana, generała, który cieszy się bardzo dużym autorytetem i zaufaniem wśród żołnierzy, wzywa go do Gierłoży, wręcza mu rozkaz wyznaczający go na stanowisko szefa sztabu wojsk lądowych i zleca, jednym z zadań, które stawia Guderianowi, jest właśnie zlecenie takiego planu budowy nowych fortyfikacji na froncie wschodnim. Czyli proszę zauważyć, że mamy lipiec 1944 roku, za chwilę wybucha powstanie w Warszawie. W jak krótkim czasie, bo już 28 lipca 1944 roku gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer wydaje obwieszczenie. W tym obwieszczeniu nakazuje tak jakby rozpoczęcie budowy umocnień, wzywa mieszkańców Warszawy. Ponad 100 tysięcy ludzi ma stawić się ze swoimi łopatami, motykami, kilofami do budowy okopów.
18: 100 tysięcy ludzi?
19: Tak. Co się okazuje? Na końcu tego obwieszczenia, jeszcze w tym obwieszczeniu jest taki zapis, że wszyscy w wieku 17-65 lat właśnie mają zabrać te łopaty, szpadle, kilofy, piły. I że prace mają trwać 10 dni. Na końcu tego obwieszczenia jest taki zapis na dole, który nakazuje starostom powiatów podległych właśnie pod dystrykt warszawski, między innymi Sochaczew, aby starości w tych powiatach wydali swoje obwieszczenia. Dotarliśmy do tego materiału źródłowego wydanego przez Fischera, ale nie zachowały się póki co, przynajmniej my nie jesteśmy w posiadaniu dokumentu nakazującego starosty ówczesnemu Hansowi Szu wydanie takiego samego obwieszczenia mieszkańcom Sochaczewa. I teraz 28 zostaje wydane to obwieszczenie, 1 sierpnia w Warszawie wybucha powstanie i tego samego dnia między innymi do Niepokalanowa, do braci franciszkanów, do klasztornej furty pukają żandarmi niemieccy, nakazują gwardianowi Witalisowi wszystkich braci spędzić właśnie do refektarza. Tam ponad 360 braci w tym czasie przebywa w klasztorze i rozpoczyna się rozmowa, która ma jednoznacznie wskazać, że wszyscy bracia Następnego dnia rozpoczynają budowę okopów na prawobrzeżnej części miasta, w rejonie ulic Długiej, Partyzantów, Polnej, Energetycznej. To jest potężna linia, którą najpierw poprzedzają okopy. Powiemy sobie za chwilkę, mam nadzieję. Tu warto powiedzieć, że Gwardian wynegocjował z Niemcami tyle, że połowa tych braci, około 160 tego samego wieczoru, została przewieziona do sochaczewskiego kina Mewe, tutaj przy skrzyżowaniu ulic 600-lecia i ulicy Warszawskiej, a następnego dnia, 2 sierpnia, od rana rozpoczynają się już te prace. Pomimo, że na tym obwieszczeniu był zapis, że wszyscy mają zabrać ze sobą te narzędzia, no to w rzeczywistości 160 łopat szpadli było nie do wykonania. Mhm. Stąd też tu, gdzie była później, no jest do dnia dzisiejszego, budynek przy stacji kolejki wąskotorowej, tam składowano narzędzia do kopania tych umocnień, między innymi łopaty. Ale jak później dotarliśmy do materiałów źródłowych, do meldunków chociażby Ludwika Fischera, który pisał tu z Sochaczewa do generalnej guberni, do Hansa Franka, no to skarżył się, że brakuje właśnie narzędzi, brakuje tych łopat, kilofów. Były momenty, zwłaszcza w takim meldunku z września 1944 roku, że prace posuwają się, ale to był tylko początek. W późniejszych meldunkach już w październiku widać, że te prace zaczynają się, że tak powiem, nie posuwać w zakładanym tempie. Tu jeszcze warto by wspomnieć i troszeczkę powiększyć wiedzę Państwa o fakt, że te linie obrony, o których mówiłem, czyli takie pasy umocnień, miały być oparte o stare twierdze, głównie w rejonach koryt rzek, o czym wspominaliśmy, i takie pasy umocnień budowane od północy na południe, od wschodu do zachodu, miały takie oznaczenia swoje, od A do E, czyli 5 tych linii miało powstać. Tak naprawdę wszystkie te linie nie udało się przygotować tak dobrze jak właśnie linie A2 i linie A1, czyli pierwszy ten pas umocnień, na którym znajduje się m.in. Sochaczew. Ta nasza linia, o czym również pisał Fischer w swoich wspomnieniach, przebiegała właśnie od ujścia rzeki Bzury do Wisły w rejonie Wyszogrodu, biegła przez Sochaczew, następnie Nowy Kozłów Pierwszy, tam jest duży punkt oporu, później Sierzchów, Jasionna Łowicka, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, przez Tomaszów za Mazowiecki, gdzie jest linia Pilicy, którą w tym roku się będziemy również zajmować w ramach naszej działalności, i aż po Karpaty.
18: To jeszcze tak się zapytam, gdzie mniej więcej w powiecie konkretnie są te schrony?
19: No to będzie ciężko na antenie radia pokazać rozmieszczenie, ale...
18: Tak mniej więcej.
19: No cała prawobrzeżna część miasta, tak już jak wspomniałem, przy ulicy Olimpijskiej jest kilka obiektów, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Jeden z nich został wywieziony podczas budowy tych hal. Niektóre znajdują się pod domami, więc też ich nie zobaczymy i wejść
18: pod
19: do
18: domami
19: nich nie można. Tak, służą jako fundamenty. Aha. Później przy ulicy właśnie Długiej, Partyzantów Polnej, tam jest ścieżka edukacyjna, jest szlak turystyczny utworzony, przy Partyzantów mamy Izbę Pamięci, o czym już wielokrotnie mówiłem na antenie Radia Sochaczew. Następnie przy ulicy Termicznej, Kraszewskiego, czyli przedłużenie linii Zielona Dolina, tam jest też potężny obiekt Regelbau 701.
18: Mi się rzucił kiedyś obiekt przy Kładce. Gdzieś tam jest na Skarpie, jest taki obiekt jeden. To prawda.
19: Mały schron bojowy, tak?
18: Tak.
19: No tak, to mówimy o schronie bojowym Ringsztand 58C. Niewielkie takie obiekty dla dwóch żołnierzy, dla strzelca i amunicyjnego. Takich obiektów jest ponad 20, które znaleźliśmy, a tak jak wspomniałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, no wiele tych schronów prawdopodobnie już nie odnajdziemy. Wiemy, że niektóre po prostu są, na nich położona jest kostka i są dojazdy do garaży. No takich zacierają się ślady coraz bardziej tej wojennej, trudnej przeszłości naszego regionu. Stąd też ta nasza działalność, aby ocalić od zapomnienia. To chociażby trudne dziedzictwo, ale dziedzictwo kulturowe naszego regionu, okupione ciężką, przymusową pracą naszych przodków, naszych rodzin. Wiele z Państwa prawdopodobnie ma jeszcze taką wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. No i będziemy działać tak, aby jak najwięcej tych informacji przetrwała dla kolejnych pokoleń.
18: To jeszcze, Czy po wojnie one miały jakieś zastosowanie? Czy ludzie korzystali z nich jakoś?
19: Jak najbardziej tak, ale skończę jeszcze to zdanie, bo na razie omówiłem tylko rejon lokacji schronów na prawobrzeżnej części miasta, zaś na lewobrzeżnej części miasta jest równie duża ilość obiektów fortyfikacji polowych, ale tam jest zapora przeciwpancerna w postaci rowu przeciwpancernego, nazywanego często rowem przeciwczołgowym. Jak sama nazwa wskazuje, on miał zatrzymać po prostu głównie czołgi, środki transportu, aby nie przedostały się na drugą. Olbrzymi wykop szerokości 3,5 metra, 2,5 metra głębokości. I on również był kopany siłami naszej ludności cywilnej, więc możemy sobie jedynie wyobrazić, jeżeli zaczyna się ten rów przeciwpancerny w rejonie Wyszogrodu i przebiega przez nasze okolice, jaki wysiłek wkładała ludność okoliczna po to tylko, żeby zaspokoić wybujałe ambicje przywódcy III Rzeszy.
18: No niestety, to właśnie jakie przeznaczenie miały te schrony po wojnie?
19: Po wojnie wyglądało to tak, że ślady ich zostały zacierane. Część materiałów została wykorzystana w gospodarstwach, służąc jako piwniczki, często jakieś magazyny. Niektóre nawet do dnia dzisiejszego mają takowe przeznaczenie. Część z nich została okradziona, czyli złomiarze wynieśli ciężkie drzwi pancerne, sprzedając to na złom. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego służą jako chłodnie, a część bezimiennie spoczywa na polach, w zaroślach, w krzakach i pamięć historyczna o tych wydarzeniach z każdym rokiem jest zacierana.
18: Tu jeszcze wspominaliśmy przed audycją, przed wejściem na antenę, apel. Ma pan krótki apel do słuchaczy?
19: No tak, no szukamy wciąż informacji, głównie wspomnień, bo do informacji merytorycznych udaje nam się z każdym rokiem zdobywać coraz więcej źródeł, z których możemy czerpać stricte wiedzę historyczną, ale tak naprawdę wspomnienia mieszkańców uzupełniłyby tą wiedzę teoretyczną. Stąd też mamy taką prośbę, apel do wszystkich Państwa. Jeżeli znacie osoby, jeżeli w Waszych rodzinach, wśród znajomych są osoby, które pamiętają ten okres, niekoniecznie sami, bo tych mieszkańców jest coraz mniej, ale może z opowieści swoich rodziców, dziadków, najbliższej rodziny, chcielibyśmy te materiały i te wspomnienia spisać, być może nagrać, jeśli Państwo wyrazicie zgodę, tak aby one przetrwały i pokazały ten trudny, ale historyczny okres okupacji na terenie ziemi sochaczewskiej. Dlatego też przygotowaliśmy kilka niespodzianek. Mam nadzieję, że zaciekawią Państwa. Są to mapy turystyczne, które ukazują właśnie budowę tej całej linii umocnień. Część z nich to mapy właśnie od całej linii A2, którą się zajmujemy, czyli od Wyszogrodu do miejscowości Jasionna-Łowicka, część stricte sam Sochaczew. Dużo ciekawych informacji, które być może pobudzą też innych słuchaczy do tego, aby dzielić się z nami swoimi wspomnieniami, materiałami, które gdzieś w zasobach rodzinnych może są przechowywane. Te mapy będą do odbioru właśnie w siedzibie Radia Sochaczew, także zgłaszajcie się Państwo. Dla pierwszych 5 osób przygotowaliśmy te niespodzianki i mam nadzieję, że będziemy również mogli się spotkać, porozmawiać i spisać się razem wspólnie te wspomnienia.
18: Tak jest. Warto promować tę historię, warto się zgłaszać, ponieważ te mapki na pewno są bardzo cenne. No i przede wszystkim ta historia będzie już bogatsza. Ja już bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym studiu był Artur Gałecki, koordynator projektu Sochaczewskiej Fortyfikacji i członek Rady Programowej Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsze.
19: Dziękuję bardzo Państwu.
17: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.
13: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: delikatne, poniedziałkowe myśli już pewnie snują się po waszej głowie i przygotowujemy się na najgorsze, czyli na budzik o 6 albo i przed. Ale na razie słodkie popołudnie. Niedziela, więc wrzucamy nieco na luz. Minęła godzina 15, a w tej godzinie kartka z kalendarza i dożynkowe ciekawostki. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

Okazuje się, że 16 sierpnia to bardzo militarna data. W historii tego dnia dużo się działo, na wielu frontach zresztą, zwłaszcza w XV wieku. W 1409 roku podczas wojny z zakonem krzyżackim wojska zakonne skoncentrowane w rejonie Brodnicy w ziemi chełmińskiej przepuściły główny atak na ziemię dobrzyńską. W 1414 podczas wojny głodowej wojsko polsko-litewskie rozpoczęło oblężenie Lidzbarka Warmińskiego, a w 1456 podczas wojny trzynastoletniej w Toruniu zawarto układ o sprzedaży Polsce 6 zamków i miast przez zaciężnych krzyżackich. Za to w 1876 w Rymanowie Zdroju odkryto źródła wód leczniczych. I to jest dobry news.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

16 dzień sierpnia to jedna z najbardziej pamiętnych dat w historii muzyki rozrywkowej. Tego dnia w 1977 roku zmarł Elvis Presley. Urodziła się za to Madonna w 1958, a także odeszła królowa soulu Aretha Franklin w 2018. Król rock'n'rolla Elvis Presley zmarł w swojej posiadłości Graceland w Memphis, a dzień ten na stale włączył się do historii jako symboliczny koniec pewnej epoki w muzyce.

A dożynki to tradycyjne święto plonów. Oznaczają one koniec żniw i całorocznej pracy rolników. Podczas uroczystości ludzie dziękują za dobre ziarno, proszą o dobre plony w kolejnym roku. A ten rok był ciężki dla rolników. No nie oszczędzała ich oczywiście pogoda, zatem pozdrowienia dla was, moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy dostarczają pyszne produkty na nasze stoły. Dużo sił i niech no może ziemia wam w przyszłym roku wynagrodzi ten trud. Natomiast imprez dożynkowych w gminach i w powiatach będzie sporo, bo już wchodzimy w ten sezon. Dożynkowa ciekawostka za momencik.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Dożynki to dawne słowiańskie święto plonów, które kryje w sobie wiele zaskakujących tradycji. Dawniej do wieńca dożynkowego wkładano żywe zwierzęta, takie jak koguty.

0: Reklama.
1: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Na zegarze po 16, u nas dużo dobrej muzyki. Dzień dobry, jeżeli twój plan na dziś to nic nie robić i udało ci się go zrealizować w 80%, to i tak jesteś moim bohaterem, drogi słuchaczu. I tak trzeba żyć, chociaż ja mam w planach odrobinę ruchu i niestety dodatkowe kilogramy mi o tym regularnie przypominają. No i trzeba coś z tym zwyczajnie zrobić. Łatwo nie jest, ale tak człowiekowi chociaż na duchu trochę lżej, jeżeli sobie pomarudzi i wyrzuci to z siebie. A teraz muzyka.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Dziś o Madonnie, ale nie tej z obrazów, ale tej ze sceny. Madonna, czyli Madonna Louise Sissione, to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, nazywana królową popu. Słynie z wielkich hitów muzycznych, ciągłego zmieniania wizerunku, odważnych wideoklipów oraz wprowadzenia tematów religijnych i seksualnych do popkultury. Urodziła się właśnie 16 sierpnia 1958 roku w USA i na całym świecie sprzedała ponad 300 milionów płyt. Grała nawet w filmach o Bondzie.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Co prawda mamy jeszcze lato, którym cały czas możemy się zachwycać, ale wszyscy miłośnicy polskiej muzyki patrzą też z uśmiechem w kierunku jesieni. A jesienią swoje nowe albumy zapowiadają m.in. Igor Herbut, czyli płytę zatytułowaną Jeremie, oraz młody piosenkarz Wiktor Waligura. Natomiast co do Igora Herbuta, też trasa koncertowa będzie dedykowana tej nowej płycie. Wiktor Waligura, drugi krążek, ma przed sobą Krótki historię miłości, którego premiera zapowiedziana jest na drugi dzień października. Za to w przyszłym roku będziemy świętować wielki jubileusz z zespołem Enej. To 25-lecie istnienia. Z tej okazji w 2027 wielka trasa, jubileuszowa trasa koncertowa 25 Tour, a w ramach której zaplanowano 10 wyjątkowych występów w Polsce, a mogło być 25.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

Ha, moi drodzy, fale radiowe poruszają się z niewyobrażalną prędkością światła, około 300 km na sekundę, co oznacza, że dźwięk z audycji dociera do waszego odbiornika niemal natychmiast. Co ciekawe, w nocy niektóre stacje radiowe słychać znacznie lepiej i dalej niż w dzień, ponieważ zmieniają się warunki odbijania fal w górnych warstwach atmosfery. Słuchajcie, są dwa stworzenia, które poruszają się szybciej. Kilkulatek, jak mówicie, chodź tutaj, i mój pies, jak coś zeżre i mówię, Luna, do mnie, co tam masz?

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

No i kolejna godzina wspólnego grania, moi drodzy, i śpiewania dobiega końca. I nie mówcie, że tego nie robicie. W sensie, że nie śpiewacie. No pewnie, że robicie, bo ja też śpiewam, ale na szczęście przy wyłączonym mikrofonie. A my zbliżamy się do godziny 17:00.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Tutaj właśnie witają Was leniwe fale radiowe. Mówię wolniej, żebyście nie musieli się zbytnio męczyć ze słuchaniem. W sierpniu jest tylko jeden dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to 15 dzień sierpnia, czyli wczorajsza sobota. To podwójne święto, święto Wojska Polskiego i w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. No i ktoś to źle wykalkulował, bo na co nam świętować było w sobotę, jak dzień wolny, to lepiej tak spożytkować w tygodniu i tam go lokować, prawda? No cóż, może następnym razem, a dzisiaj niedziela.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

W ogóle wiele wielkich, przełomowych wydarzeń w historii świata i Polski miało miejsce w niedzielę. Dzień ten wielokrotnie zmieniał bieg historii poprzez zaskakujące ataki, katastrofy czy wielkie sukcesy. Westerplatte na przykład i wybuch II wojny światowej w Europie 1 września 1939 roku, choć sam symboliczny atak pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową nastąpił w piątek, to pierwsze dni wojennej pożogi i formalne rozszerzenie konfliktu na świat przypadały na kolejny weekend. Co jeszcze? O tym za chwilę.

0: Reklama. Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Tak zastanawiam się, jakie wielkie i ważne przełomowe wydarzenia miały miejsce jeszcze w niedzielę, gdy nasza czujność spadała, no i atak na Pearl Harbor. 7 grudnia 1941 roku japońskie lotnictwo przeprowadziło niespodziewany nalot na amerykańską bazę morską na Hawajach w niedzielny poranek. Wydarzenie to bezpośrednio wciągnęło Stany Zjednoczone do II wojny światowej. No i upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku, choć granica otwierała się stopniowo wieczorem w czwartek, to symboliczne masowe i przełomowe otwarcie przejść granicznych oraz spontaniczne świętowanie przez tłumy Berlińczyków trwało całą niedzielę, stając się początkiem końca podziału Europy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

Mamy niedzielne popołudnie, wiecie co jeszcze można zrobić dla siebie? Zaplanować śniadanie. Tak jest, moi drodzy, śniadanie jest bardzo ważne, ponieważ daje energię na cały poranek, pomaga dobrze myśleć i chroni przed głodem w ciągu dnia. Pomaga też utrzymać właściwą wagę ciała. Nie każdy musi jeść zaraz po wstaniu z łóżka, ale pierwszy posiłek w ciągu dnia powinien być zdrowy i zjedzony najlepiej w ciągu godzinki. Zerknijcie do lodówki, pomoże dzięki temu, że sprawnie zaplanujecie sobie jutrzejszy pierwszy posiłek, ominie was poniedziałkowe podjadanie. Apetyt to można mieć, moi drodzy, ale na życie i na muzykę na najlepszych falach.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Moi drodzy, słuchaczom na niedzielny wieczór warto życzyć spokojnego odpoczynku, wyciszenia przed nowym tygodniem, ciepła domowego ogniska, łagodnego wejścia w poniedziałek bez zbędnego stresu i z pozytywną energią na kolejne dni. Wyspania się też można życzyć i żeby nigdy głowy nie zawracał. Więc niech tak będzie. Zasłużonego i głębokiego odpoczynku po całym tygodniu, no i chwil wytchnienia przy dobrej herbacie i najlepszej muzyce. Dbajcie tam o siebie!

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
4: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol, Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Ten

Lexa, smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus,

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Check it out, check it out.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.